Radio Grésivaudan to najlepsze radio w okolicy. Możesz go posłuchać na 87.8 lub 89 FM.

muso bolo doka misa kone dembela dona bole mandi kunandi keleka to sirina denke nyara iba denke tinyera do iba muso soni mesita wolo